0: Vi ste na talasima Lotel Radija.
1: Lotel Radio, Loznica, 107,4 MHz. Lotel.